Tuma dala ana tare da DRC 2 FM mita 94.6 kuma mai sauraro a daidai wannan lokaci kamar yadda muka saba a kowane mako yanzu ne muka shigo zangon na Hansu Yado Bello dai kuma idan ba a manta ba a daidai wannan lokaci da gogon muke cewa karfe 9 lokaci ne zamu je ga shirin mu na bakon mu a yau muna fatan za a yi sauraro lafiya